czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: волосся.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Konisz własne cię.
4: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

0: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanc zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
2: Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: just repeating now.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście!

0: Фантазія.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!

0: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
1: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
2: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.

0: Rádia.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.

0: Emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

set.

0: Autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
0: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Akademickie
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, bez mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM.
3: Gonisz własne cię.
0: Autopromocja.
4: Centrum.
5: Najwięcej loka w mieście!

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
3: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
4: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Klubokawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Dżubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: całej Polsce nie ma bardziej sportowego miasta. Jesteśmy zawsze w centrum sportowych wydarzeń. Relacje, wywiady, informacje z pierwszej ręki. Lublin to sport. W każdą niedzielę od godziny 19 na 98,2 FM. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej sportu w mieście.
1: Niedziela, godzina 19, za oknami jeszcze do niedawna świeciło słońce, a utrzymująca się piękna pogoda z pewnością powoduje na naszych twarzach spore uśmiechy. My natomiast cieszymy się z innego powodu. Rozpoczynamy właśnie nasz cotygodniowy program Lublin to Sport, którym podsumujemy najważniejsze wydarzenia ze świata sportu. Na audycję zapraszają Państwa siedzący po mojej lewej stronie Bartłomiej Płoszaj
2: oraz były chwilowy rekordzista Polski do lat 18 w pływackiej sztafecie mieszanej 4x50 stylem dowolnym, a więc Filip Lech. Realizacją zajmuje się oczywiście Mateusz Wiak.
1: Będziemy z Wami do godziny 20.
2: Dzisiaj swoje imieniny obchodzą Joanna, Zuzanna, Milena, Janę, Tomira i Orion. Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze z okazji Waszego święta.
1: 24 maja to także data urodzin jednej z najwybitniejszych polskich lekkoatletek w historii, Ireny Szewińskiej. Sprinterka oraz okazyjnie uczestniczka konkursów skoków dal ma na swoim koncie niezliczoną ilość medali na zawodach rangi światowej, europejskiej czy krajowej.
2: Do najważniejszych z pewnością możemy zaliczyć 3 złote krążki na Igrzyskach Olimpijskich. W 1964 stanęła na najwyższym stopniu podium podczas imprezy w Tokio po zwycięstwie w sztafecie 4x100 metrów kobiet. Po dwóch kolejnych igrzyskach także wracała do domu ze złotem na szyi, triumfując dwukrotnie na dystansie 200 metrów.
1: W swojej gablocie musiała znaleźć także miejsce na 7 złotych medali Mistrzostw Europy na stadionie czy w hali. Została także wyróżniona przez plebiscyt z przeglądu sportowego jako polski sportowiec stulecia.
2: W trakcie kariery 10-krotnie poprawiała rekordy świata, a czas 22,58 uzyskany w 1968 roku podczas igrzysk w Meksyku nadal jest najlepszym rezultatem w polskich tabelach wśród zawodniczek do lat 23.
1: Niestety Irena Szewińska odeszła od nas w 2018 roku po długiej walce z chorobą nowotworową. Zmarła w wieku 72 lat.
2: Warto także dodać, że na jej cześć od 2019 roku w Bydgoszczy odbywa się meeting lekkoatletyczny imienia właśnie Ireny Szewińskiej.
1: Zaglądając jednak jeszcze w kalendarz świąt nietypowych, to dowiemy się również, że 24 maja to Dzień Braci, ustanowiony w Stanach Zjednoczonych przeszło 28 lat temu.
2: Nie sposób więc nie połączyć tego wspaniałego święta do naszej tematyki sportowej. Wszyscy przecież pamiętamy, że na różnych frontach mieliśmy wiele duetów, które oprócz sukcesów dzieliły także ze sobą swoje dzieciństwo.
1: Witalij oraz Władimir Kliczko, dwóch wspaniałych bokserów, którzy przez lata stanowili o sile wagi ciężkiej światowego pięściarstwa. Łącznie wygrali 109 walk, przegrywając zaledwie 7 razy.
2: Bob i Mike Bryan, bliźniaki, które dominowały tenisową grę deblową przez dwie dekady XXI wieku, łącznie zwyciężyli 16 razy w finałach wielkich szlemów, a dwa razy byli także nagradzani medalami na Igrzyskach Olimpijskich. Brąz przywieźli z Pekinu, a złoto trafiło do nich w Londynie.
1: Mark Marquez oraz jego młodszy brat Alex to jedyni w historii motocykliści, którzy jako rodzeństwo wygrali Grand Prix cyklu MotoGP w jednym sezonie. Zarówno jeden, jak i drugi mają także na swoim koncie tytuły mistrzowskie.
2: I na sam koniec mała ciekawostka ze świata piłkarskiego, ponieważ wiemy, że ta lista znanych w świecie sportu braci mogłaby zająć nam całą audycję.
1: Jerome Boateng oraz jego brejdak Kevin Prince w 2010 roku jako pierwsi w historii Mistrzostw Świata stanęli naprzeciw siebie w jednym meczu. Jerome jako reprezentant Niemiec mierzył się wtedy z kadrą Gany, którą wybrał Kevin Prince.
2: Podobną sytuację mieliśmy także podczas Euro w 2016 roku, kiedy podczas spotkania Albania-Szwajcaria po dwóch różnych stronach boiska oglądaliśmy Granita Xhaka oraz jego obrońcę Tolonta. Trochę nam to wprowadzenie zajęło, a więc powoli musimy zmierzać do meritum naszej audycji. Natomiast, żeby tradycji stało się zadość, czas na mały żarcik z cyklu Suchar na dziś. Filip, czy wiesz, dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły?
1: No i znowu nie mam zielonego pojęcia.
2: Bo się wypisały.
1: No i teraz pewnym krokiem możemy zmierzać w kierunku tematów, które na dzisiaj dla Was przygotowaliśmy razem z naszymi redakcyjnymi kolegami.
3: Dziewczyny pokazały charakter, pokazały ducha walki. Od dawna nie było takiego sezonu, że ostatni mecz decydował o mistrzostwie.
2: czy piornistki PGE MKS Elwold Lublin ponownie srebrne oczywiście po ostatnim meczu Orlen Superligi Kobiet.
4: Został już nam ten ostatni krok do zrobienia. Zrobiliśmy ten przedostatni dzisiaj.
1: Mały krok dla ludzkości, ale wielki skok dla lubelskiego futbolu. Awia Świdnik już za tydzień może zapewnić sobie awans do drugiej ligi.
5: Uważam, że również trzeba docenić to, że udało się utrzymać motor w Ekstraklasie.
2: Motor Lublin kończy tegoroczny sezon, przegrywając 0-4 z Legią Warszawa.
1: To wszystko już za moment, teraz czas na wiadomości z kraju oraz świata.
6: Piłka nożna.
2: Zmierzamy ku końcowi wszystkich piłkarskich rozgrywek w Europie. Na dzisiaj zaplanowano jednak ostatnie spotkania w Premier League, Serie A oraz La Liga. Najwięcej zmienić mogłoby się w Anglii, gdzie Tottenham nie był jeszcze pewien utrzymania. Zwycięzca ubiegłorocznej edycji Ligi Europy o 17 rozpoczął swój pojedynek z Evertonem. Koguty potrzebowały 3 punktów lub ewentualnie potknięcia West Hamu, aby utrzymać się właśnie w Premier League. West Ham swoje spotkanie z Leeds United wygrał 3-0. Natomiast Tottenham za sprawą bramki w 43 minucie João Palhinha wygrywa z zespołem miasta Beatlesów, a więc Evertonem 1-0. No i na ten moment to właśnie koguty są w Premier League.
1: We Włoszech pewni gry w Lidze Mistrzów są jedynie piłkarze Interu oraz Napoli. O 2 kolejne miejsca premiowane grą w Champions League nadal walczy AC Milan, Juventus, Roma i Como.
2: Na zapleczu PKO BP Ekstraklasy trwała także zacięta rywalizacja o miejsca barażowe. O 16.30 ruszyła ostatnia kolejka Betclic pierwszej ligi. Finalnie o trzecie miejsce na salonach polskiej piłki powalczył Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Polonia Warszawa, która w 98. minucie zapewniła sobie wejście na to 6. miejsce w tabeli, spychając na 7. pozycję Ruch Chorzów.
1: W naszej Betclic trzeciej lidze grupie czwartej natomiast już prawdopodobnie wiemy, kto zajmie miejsce pierwsze i awansuje bezpośrednio na poziom centralny. Wczoraj Awia Świdnik rozgromiła Wisłokę Dębica 4-0, utrzymując 3 punkty przewagi nad drugim Krzo Ostrowcem Świętokrzyskim.
2: Więcej o samej Awii oraz ich tegorocznym sezonie powiemy w dalszej części naszego programu.
1: Jeśli chodzi jednak o inne zespoły z naszego regionu, o miejsce w barażach nadal walczy Chełmianka Chełm. Podopieczni trenera Ireneusza Pietrzykowskiego mają stratę 2 punktów do drugiej pozycji w tabeli. Znamy już natomiast potencjalnego rywala Krzo lub Chełmianki w drodze barażowej. W półfinale zmierzą się z Weekendem Luzino z grupy drugiej.
2: Warto także wspomnieć o Ewie Pajor, której udało się sięgnąć po zwycięstwo w kobiecej Lidze Mistrzów. Barcelona wygrała z Olimpikiem Lyon 4-0, a polska snajperka w samym finale zdobyła 2 bramki oraz 1 asystę. Została także najlepszą strzelczynią całego turnieju. Dla Pajor był to 6. finał Ligi Mistrzów w karierze, ale dopiero teraz jednak mogła podnieść zwycięskie trofeum.
6: Piłka ręczna.
2: Rozpoczęła się walka o złoto Orlen Superligi Panów pomiędzy Industrią Kielce a Orlen Wisłą Płock. W pierwszym meczu obu drużyn nafciarze przegrali 25-30. Przypominamy, że seria finałowa rozgrywana jest do 2 zwycięstw.
1: U pań natomiast wiemy, kto sięgnął po złoto, a kto zakończył Mistrzostwa Polski ze srebrem. Po ostatniej kolejce pierwsze miejsce obroniły szybiornistki KGHM Zagłębia Lubin, wygrywając 29-26 z PGE MKS-em Elwold Lublin. Więcej o meczu oraz nagrodach indywidualnych po sezonie usłyszycie w naszym programie podczas rozmowy z Bartoszem Litwinem.
6: Tenis.
2: Rozpoczął się wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Na bączce w Paryżu zabraknie w tym roku Carlosa Alcaraza. Hiszpan już od kilku tygodni pauzuje z powodu swojej kontuzji. Rywalizację rozpoczęli natomiast reprezentanci Polski. W pierwszej rundzie Magda Linet pokonała 5-7, 6-4, 7-6 czeszkę Terezę Walentową. Magdalena Fręk z kolei po kreczu w drugim secie zwyciężyła z Eleną Ruzę. Czterokrotna triumfatorka French Open, a więc Iga Świątek po raz pierwszy wyjdzie na kort jutro około godziny 12. I powinna zacząć swój mecz z Emerson Jones.
6: Sporty walki.
1: Ważne wydarzenie obserwowali fani boksu. Pod piramidami w Gizie niekwestionowany mistrz świata wagi ciężkiej Aleksandr Usyk mierzył się z mistrzem kickboxingu Rico Verhoevenem. W egipskim ringu bardzo blisko było do sensacji. Po 10 rundach to Holender, mający za sobą tylko jedną zawodową walkę bokserską, prowadził na kartach punktowych u jednego sędziego. U pozostałych widniał remis. W 11 rundzie jednak to ukraiński mistrz przeszedł do zdecydowanej ofensywy i zwyciężył zwyciężył walkę przez TKO. Usyk obronił pasy WBA i WBC wagi ciężkiej.
6: Sporty motorowe.
2: Obecny weekend stoi pod znakiem dwóch dużych imprez związanych ze światem motorsportu. Dzisiaj odbędzie się jeden z najważniejszych wyścigów w świecie sportu motorowego, a mianowicie Indy 500. Jest on rozgrywany nieustannie od 1911 roku na torze Indianapolis Motor Speedway w Stanach Zjednoczonych. Kierowcy walczą na dystansie 500 mil, czyli 200 okrążeń. Jest to jedno z największych wydarzeń sportowych na świecie, oglądane na żywo przez około 270 tysięcy widzów. Kwalifikacje wygrał ubiegłoroczny zwycięzca Hiszpan Alex Palu. Rywalizacja na torze w Indianie rozpoczęła się o godzinie 18.30 czasu polskiego.
1: Przed nami również kolejna runda Formuły 1. Najlepsi kierowcy świata będą się dzisiaj ścigać na torze w kanadyjskim Montrealu. Dla polskich fanów jest to obiektyw wyjątkowo dobrze znany. To właśnie tutaj w 2008 roku swój jedyny wyścig w karierze wygrał Robert Kubica. Z pole position do dzisiejszej rywalizacji wystartuje George Russell przed liderem klasyfikacji generalnej Kimim Antonellim oraz ubiegłorocznym mistrzem świata Lando Norrisem. Początek wyścigu zaplanowany jest na godzinę 22.
6: Siatkówka.
2: Za nami pierwszy turniej reprezentacyjny z udziałem kadry biało-czerwonych. Podopieczni Nikoli Grbicia grali w towarzyskim Silesia Cup na arenie Sosnowiec oraz katowickim Spodku. W pierwszym meczu zawodów Polacy przegrali po tiebreaku z reprezentacją Serbii. Później uporali się 3-1 z reprezentacją Ukrainy. Wczoraj natomiast nasi Polacy mierzyli się z Bułgarią i biało-czerwoni okazali się górą, zwyciężając 3-1.
6: Lekko atletyka.
1: O akademickich mistrzostwach Polski usłyszycie o wiele więcej już jutro o 18.30 w arenie akademickiej. Należy jednak wspomnieć o kilku ważnych wynikach. Jakub Szymański, a więc nasz halowy mistrz świata z tego roku, zdeklasował swoją konkurencję na 110 metrów przez płotki.
2: Reprezentant WSG Bydgoszcz w finale przekroczył linię mety z czasem 13 sekund i 33 setne. Ze względu na rangę zawodów nie jest to niestety wynik oficjalny, natomiast biorąc go pod uwagę, w tabelach europejskich na ten sezon Szymański jest aktualnie drugim najszybszym sprinterem na starym kontynencie.
1: Kaja Wesołowska ustanowiła nowy rekord akademickich mistrzostw Polski na dystansie 100 metrów przez płotki, kończąc rywalizację z czasem 13 sekund i 12 setnych.
2: Dla lubelskich fanów z pewnością konkurs rzutu dyskiem mógł spowodować ogromny uśmiech na twarzy, ponieważ całe podium zajęte zostało przez reprezentantki UMCS-u. Zawody wygrała Weronika Muszyńska, a za nią uplasowały się kolejno Aleksandra Torończak i Anna Kicińska.
1: Na 800 metrów kobiet nowy uczelniany rekord zapisała na swoim koncie Magdalena Breza z czasem 2 minuty, 2 sekundy i 45 setnych.
2: Trzyletni rekord w trójskoku poprawiła także Zuzanna Sztachańska, lądując na odległości 13 metrów i 55 centymetrów.
1: Na kartach historii ampów zapisał się także Bartosz Kitliński. Reprezentant UMCS Lublin ukończył bieg na dystansie 1500 metrów z czasem 3 minuty, 40 sekund i 31 setnych.
2: W nieco krótszym biegu, bo na 800 metrów rekord poprawił także Jakub Chmielarz. Rok temu ustanowił najlepszy czas w Poznaniu, aby wczoraj w Lublinie przebiec ten dystans o 18 setnych lepiej.
1: Po raz pierwszy mieliśmy także szansę oglądać sztafety mieszane na 4x400 metrów, które zastąpiły skok o tyczce oraz rzut młotem.
2: Na ten moment to wszystko, ale nie oddalajcie się od swoich odbiorników, bo Lublin to sport wróci po krótkiej przerwie muzycznej, którą umili wam utwór Rollin w wykonaniu Limp Bizkit.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: PGE MKS Elwold Lublin obronił wicemistrzostwo Polski. O losie tytułu w krajowej piłce ręcznej kobiet zadecydował ostatni mecz sezonu. Lublinianki przegrały z KGHM Zagłębiem Lubin 26-29. A na miejscu z biało-zielonymi był obecny z nami w studiu Bartosz Litwin. Witaj, Bartek.
2: Witam cię serdecznie, witam serdecznie słuchaczy.
1: Był to finał wyjątkowo zaciętego i intensywnego sezonu. Opowiedz szerzej, jak wyglądało to spotkanie?
2: No i spotkanie wyglądało mniej więcej tak samo jak cały ten sezon, więc Zagłębie Lubin prowadziło, a Lublinianki deptały im po piętach, ale żeby rozmawiać o tym meczu, trzeba najpierw poznać kontekst tego, co się działo przed meczem. No więc zdecydowanym faworytem było Zagłębie, ale w Lublinie, jak to zawsze było, człowiek niby wiedział, a jednak się łudził. Zagłębie było już w tabeli 2 punkty miało przewagi przed Lublinankami, a więc wygrana Lublinianek w regulaminowym czasie gry dawałaby im to pierwsze miejsce, ale trzeba też przyznać, że mierzyły się w tym sezonie Lublinianki z Zagłębiem chyba 8-krotnie i tylko raz wygrały właśnie zawodniczki zespołu z Lublina. I nie tylko ze względu na poziom sportowy, bo to nie jest tak, że Zagłębie jest nie do pokonania i to jest drużyna, której naprawdę nie da się doskoczyć do ich poziomu, bo Lublin zdecydowanie doskoczył do poziomu Zagłębia. Głębiej, może nawet momentami je przewyższał. Tutaj zdecydowały niuanse takie jak liczba kontuzji, z jakimi borykał się zespół z Lublina. Nieobecne podczas tego spotkania były Magda Więckowska, Maria Omujony i Patrycja Lima. To są 3 niezwykle ważne rozgrywające. Szczególnie te 2 ostatnie, czyli Maria Omujony, Patrycja Lima. Tutaj bez nich nie wyglądało to. Gdy one były na boisku w tym sezonie, lubelski MKS grał zdecydowanie lepiej niż bez nich. Z urazami grały takie zawodniczki jak Aleksandra Rosiak, Daria Przywara, czy Simonetta Planeta, która właściwie miała nie grać w tym meczu, ale jednak zdecydowała, trener Paweł Tetelewski zdecydował się jedną, chociaż leworęczną rozgrywającą posłać do boju pod sam koniec spotkania. Zagłębie natomiast grało w pełnym składzie i przy pełnych trybunach hali RCS. Oj, robiło to wrażenie. A trzeba przyznać, że te pełne trybuny w hali RCS, wbrew temu, co podaje zespół z Lublina, rzadko są tak wypełnione. No, zawodniczki z Lublina tam pojechały naprawdę zdecydowanie pełne motywacji do walki. Tej motywacji nie brakowało nikomu, bo był to też mecz dla wielu zawodniczek ostatni, nie tylko w lubelskim klubie, ale też w ogóle w ich karierze. Po sezonie karierę kończą na pewno Simonetta Planeta, Weronika Gawlik, ale też prawdopodobnie z piłką ręczną, kolokwialnie mówiąc, dają sobie spokój Magda Więckowska, Aleksandra Tomczyk, Wiktoria Gliwińska. Gdy ich się pytam, dlaczego, wszystkie odpowiadają to samo: miłość. Więc ta miłość okazuje się, że może być gwoździem do końca kariery. To oczywiście życzymy jak najlepiej tym zawodniczkom. Wciąż to są młode zawodniczki, mogłyby jeszcze trochę pograć i pograją na pewno. Natomiast Dominika Więckowska i Adrianna Górna to były kluczowe w tym sezonie zawodniczki zespołu z Lublina i idą dalej grać do Rumunii. To jest kierunek, który bardzo często, coraz częściej kusi zawodniczki z Polski. A samo spotkanie było bardzo wyrównane. Można spokojnie powiedzieć, że była to piękna wizytówka polskiego handbalu. Pan, działo się wszystko. Na prowadzenie wychodziło Zagłębie, ale dosłownie jedno, maksymalnie dwubramkowe, zaraz doskakiwały Lublinianki. I tutaj było właśnie widać tą zaciętość przede wszystkim Darii Przywary. Co ta dziewczyna z siebie dawała w tym spotkaniu? Wiemy, że grała z bólem, z podkręconą kostką, a mimo to zdobyła 8 bramek. Fantastyczny mecz tej dziewczyny. Gdyby trochę więcej od siebie mogła dać Aleksandra Rosia, która też nie przystąpiła do tego meczu zdrowa, albo gdyby na boisku pojawiła się ta rewelacyjna Hiszpanka Maria Omujony, to na pewno ten mecz wyglądałby inaczej, ale i tak wyglądał niesamowicie. Decydujące były, myślę, że końcówki obu połów. Szczególnie te momenty, kiedy Daria Przywara schodziła na 2-minutową karę na przykład. Tak? I w tym momencie trzeba było łapać dziury w rozegraniu. Wchodziła do środka rozegrania Wiktoria Gliwińska, która przyzwyczajona i ona jest do gry na skrzydle. I po prostu no nie mogło to zdać egzaminu w walce z tak mocnym rywalem, jakim jest Zagłębie Lublin. A mimo wszystko zdawało tak naprawdę. Bo Lublinianki rzeczywiście, to był bardzo wyrównany mecz. Walka była zacięta, jak już powiedziałem, po raz kolejny. Przed samą przerwą.

0: Bo na 3 gole odskoczyły miedziowe, no ale pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 14-12 dla obrończyń tytułu. Fenomenalnie grały Basia Zima w bramce, dokonywała cudów i też do niej poleciał tytuł MVP. Bardzo dobry mecz rozegrała, ostatni mecz swój w Lubinie rozegrała Karolina Kochaniak, także 8 bramek. Lubin pożegnał swoją, no można chyba już powiedzieć, że legendę, chociaż także miał epizod w lubelskim klubie swojego czasu. Jeszcze kwadrans przed końcem, był remis 19-19, ale niestety już lublinianki korzystnego wyniku nie odzyskały, przegrały to spotkanie 26-29, a więcej o przebiegu tego meczu, może czy też przyczynach porażki powie trener ekipy z Lublina, Paweł Telewski.
1: Tak jak zakładaliśmy, że powalczymy, zrobimy wszystko, żeby zagrać dobre zawody i tak było. No, na pewno zabrakło trochę, można powiedzieć, zawodniczek. Z dwie zmiany na rozegraniach. Trochę nam zabrakło zdrowia jeszcze przy tych tutaj kontuzjach. Natomiast myślę, że kluczowe tutaj było druga połowa i dostaliśmy tam dwie dwójki bardzo szybko i ten moment Zagłębie wykorzystało. Rzuciło 3-4 bramki z kontry i można powiedzieć, że no, gdzieś tam w 51, 2 minucie no już nie pozwoliło nam wrócić do meczu, natomiast no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że naprawdę dziewczyny od kilku meczów mimo takiego składu pokazały charakter, pokazały ducha walki i nie spuściły nigdy głowy. Mieliśmy parę małych finałów, które musieliśmy wygrać, żeby przyjechać tutaj walczyć o złoto i to zrobiliśmy. Od dawna nie było takiego sezonu, że ostatni mecz decydował o mistrzostwie.
0: No i jak słyszymy, trener Paweł Tetelewski swoim podopiecznym nie szczędzi pochwał, bo naprawdę te dziewczyny pokazały niesamowite serce do walki, a samą przegraną nie bardzo przeżyły. Trzeba przyznać też, że biorąc pod uwagę trudności, z jakimi spotykał się zespół z Lublina, no nieprawdopodobnym wyczynem jest to, że do końca ważyły się losy tego sezonu, a ile emocji było w tym spotkaniu, możemy usłyszeć po meczowej wypowiedzi Sylwii Matuszczyk.
2: Naprawdę serce mi się kroi, bo zdajemy sobie sprawę, jak dzisiaj było blisko i to niewielkie niuanse. W drugiej połowie mam wrażenie zdecydowały nasze gdzieś błędy, spowodowały kontry z Zagłębia i ten mecz trochę się dla nas w tym momencie zamknął. A bardzo, bardzo szkoda, bo uważam, że byłyśmy dzisiaj równorzędnym przeciwnikiem dla Zagłębia i była szansa, żeby to złoto zawisło na naszych szyjach. I chyba ta malutka różnica boli mnie najbardziej.
3: Koniec sezonu, no to nie są tylko wyróżnienia drużynowe, ale też indywidualne. Nominacji do Gladiatorów 2026 lubelski klub zgarnął sporo. A kto wyjechał z Lubina ze statuetką?
0: No dokładnie, zgarnął sporo nominacji, ale tak samo jak lublinianki zdominowały kwestie nominacji, tak same nagrody zdominowała już Piotrkowia, Kraton MKS Piotrkowia, która pierwszy raz po 17 latach sięgnęła po brązowy medal. To także no, trzeba powiedzieć, że to był sezon tej drużyny. Ale to był też sezon wielu zawodniczek zespołu z Lublina. Wspomniana wcześniej rewelacyjna Hiszpanka Maria Prieto Omujony wyjechała z dwoma statuetkami, czyli wybór sezonu, czyli to ta statuetka, która jest od samych kibiców. Tutaj już nie głosują sztaby, nie głosują drużyny, tylko kibice i kibice z Lublina. Kolejny raz w takim plebiscycie, jeżeli jest zawodniczka z Lublina, to kibice z Lublina potrafią się zmotywować i dać swój głos właśnie szczypiornicce biało-zielonych oraz zawodniczka sezonu. Zawodniczka, która przez długą część tej drugiej części sezonu nie grała, mimo wszystko odcisnęła ogromne piętno na Orlen Superlidze Kobiet i była rewelacją tego sezonu. Ale inna kategoria, w której już też Maria Omujony startowała, czyli boczna rozgrywająca sezonu, tutaj zgarnęła tatuetkę drugi raz z rzędu rozgrywająca z Gniezna Katarzyna Cygan. Dominika Więckowska była nominowana do obrończyni sezonu, przegrała z tą niezwykle brutalną Hiszpanką Elizabeth Cezareo. Horatiu Paszka, rumuński szkoleniowiec Piotrkowi, o włos wyprzedził trenera Pawła Tetelewskiego. Adrianna Górna i Sania Radosawliewicz były nominowane do tytułu skrzydłowej sezonu, ale jednak ze statuetką wyjechała także znana z gry w Lublinie Joanna Gadzina. Paulina Wdowiak, bramkarka ekipy z Lublina. Miała fantastyczny sezon, ale chyba jeszcze lepszy miała egipska golkiperka piłki ręcznej Koszalin, czyli Mai Goma, która po tym sezonie żegna się z Orlen Superligą i wybiera się do niemieckiego Turingera. Bardzo mocny transfer. Joanna Andruszak przegrała w tym plebiscycie z Patrycją Nogą tutaj w kategorii obrotowa sezonu, ale to nie koniec wyróżnień, bo jeszcze dwie zawodniczki z Lublina wyjechały jednak za statuetką i to jest szefowa Superligi Aleksandra Rosiak. A cóż się kryje pod tą nazwą szefowa Superligi? Otóż to jest format Polsatu. coś na wzór znanego i lubianego, choć nieco zapomnianego Turbo Kozaka, ale w wykonaniu handbalowym. Tutaj najwięcej punktów zgarnęła właśnie rozgrywająca reprezentacji Polski zespołu z Lublina Aleksandra Rosiak oraz ikona, wielka ikona polskiego handbalu Weronika Gawlik, która kończy karierę, została wyróżniona super gladiatorem.
3: Lublinianki kolejny raz zakończyły sezon za Zagłębiem. Wicemistrzostwo to oczywiście jest spory sukces, no ale w Lublinie wszyscy czekają na 23. tytuł Mistrzyń Polski. Powiedz, czy przyszły sezon może w tej kwestii przynieść przełom?
0: Tak, oczywiście, że może. Zespół z Lublina już jest skompletowany na kolejny sezon. Skład jest zamknięty, niebawem poznamy szczegóły. Na razie wiemy, że na pewno, że przychodzi do Lublina zawodniczka o niezwykle chwytliwym imieniu i nazwisku Jennifer Lopez oraz Dunka Sara Paulsen. Kto jeszcze? Tych transferów będzie jeszcze kilka, będzie parę tych wzmocnień. Kto przyjdzie? Wiem, ale nie powiem. Wiem, że to są zawodniczki o na pewno mocnej marce, to mogę zdradzić. Niebawem klub będzie odsłaniał karty. Warto czekać, warto to obserwować. W ciągu najbliższych tygodni na pewno wszystkiego kibice z Lublina się dowiedzą. A jaki jest plan i czemu mają służyć te wzmocnienia? Nie musimy się domyślać. Możemy posłuchać trenera Pawła Tetelewskiego.
1: Robimy wszystko, żeby to złoto wróciło do Lublina. Taki jest cel, żeby ten zespół był jeszcze lepszy, natomiast też dużo pracy przed nami, bo trochę znów tych rotacji, zmian w składzie i trzeba będzie się tutaj nauczyć grać z innymi zawodniczkami, ale myślę, że takie DNA ten zespół już ma i myślę, że dalej będziemy się kroczyć tą drogą. Jestem pełen optymizmu co do przyszłego sezonu.
0: A więc KGHM Zagłębie Lubin wygrało, tak już człowiek by chciał, żeby było inaczej, ale jednak. KGHM Zagłębie Lubin wygrało Mistrzostwo Polski i to po raz 6 z rzędu i 7 w historii. Lublinianki, tak jak wspomnieliśmy, wciąż czekają na 23. tytuł, ale czy miniony sezon można traktować w kategorii porażki? No moim zdaniem zdecydowanie nie. Trudności, z jakimi spotykał się zespół z Lublina przez cały sezon i sposób, w jaki z nich wychodził przede wszystkim, świadczą o tym, że w Lublinie buduje się drużyna, która będzie w stanie zmierzyć się z legendą Wielkiego Monteksu, bo to o to właśnie tutaj chodzi. No i nawiązać do tych największych sukcesów biało-zielonych w historii. Za to trzymamy kciuki.
3: No i dziękujemy Ci, Bartek, zarówno za podsumowanie tego spotkania ostatniego, jak i za cały sezon, gdzie praktycznie za każdym razem prezentowałeś jakieś analizy, swoje przemyślenia na temat tego, co się działo. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku faktycznie po to Mistrzostwo Polski wreszcie uda się sięgnąć.
0: Oby to były prorocze słowa. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
4: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Przed nami temat dosyć nietypowy i niezbyt często poruszany w programie Lublin to sport. Zażarta walka o awans do Ligi Centralnej trwa w trzeciej lidze grupie czwartej, gdzie w tym momencie liderem tabeli jest Awia Świdnik. Cały sezon w wykonaniu Dumy Lotniczego Miasta śledzi doskonale wam wszystkim znany Bartłomiej Płoszaj. Bartku, zanim o szczegółach, opowiedz trochę o tym, jak do tej pory wyglądała Awia Świdnik w tym sezonie.
2: Myślę, że ludzie anglojęzyczni określiliby to jako ups and downs, ale myślę, że więcej jednak lotnicze miasto było w górze. Dobrze rozpoczęli cały sezon, 5 zwycięstw z rzędu. W pewnym momencie chyba byli jedną z 4 ekip w całym naszym kraju, która nie zaznała w tamtym momencie porażki. Miała komplet punktów właśnie po tych początkowych kolejkach. Później mały przestój, no bo była porażka ze Świdniczanką, Świdnik, remis ze Starem Starachowicą. Mimo że była to jednak ekipa z czołówki tabeli, to jednak raczej większość myślała, że to jednak Awia na własnym boisku przy ulicy Sportowej zostawi tutaj u siebie 3 punkty. Potem była porażka z Krzoostrowcem Świętokrzyskim i w tamtym momencie to właśnie te popularne krzoki wyszły na prowadzenie w tabeli trzeciej ligi grupy czwartej. No a później już działo nam się to, co oglądamy od kilku ładnych tygodni. Awia, łącząc już to ostatnie spotkanie z Wisłoką Dębica do całych statystyk, w lidze jest niepokonana od 22 kolejek. Były oczywiście remisy, chociażby ponownie ze Starym Starachowice, Sokół Kolbuszowa Dolna czy Podlasie Biała Podlaska. To są takie przykłady z tych ostatnich 2 miesięcy, ale ogólnie rzecz biorąc, Awia w tych ostatnich kolejkach ligę może nie tyle co zjada, ale na pewno przewyższa. Wiadomo, była też przygoda w Pucharze Polski, gdzie żółto-niebiescy w ćwierćfinale odpadli dopiero z Rakowem Częstochowa po dogrywce. Pamiętamy tę bramkę Dominika Zawadzkiego w ostatnich minutach doliczonego czasu gry, kiedy przyjął piłkę na 15 metrze dograną przez Damiana Zbozienia i pokonał Kacpra Trelowskiego. Mieliśmy 1-1, później ta dogrywka nie rozpoczęła się jednak dobrze, natomiast Awia mogła, nie musiała, jeśli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski. Zaprezentowała się na mapie krajowego futbolu naprawdę dobrze. Przyjeżdżały telewizje, przyjeżdżali różni eksperci. Każdy się naprawdę zachwycał nad maszyną stworzoną przez młodego wciąż szkoleniowca, niespełna 30-letniego Wojciecha Szaconia. Na ten moment Awia jest najlepszą drużyną w lidze, co potwierdziła właśnie w ostatniej kolejce z Wisłoką Dębica.
1: No i właśnie o tym ostatnim meczu sobie teraz porozmawiamy. Awia grała u siebie z drużyną z Dębicy. No i patrząc na tabelę, no to musieli być faworytami.
2: Patrząc na tabelę, tak. Natomiast Wisłoka przynajmniej była do tamtego momentu. Zobaczymy, jak będzie w ostatniej kolejce. Myślę, że mogę użyć też czasu teraźniejszego, czyli jest bardzo niewygodnym rywalem. Mam takie określenie, że Wisłoka Dębica to taka Wisła Płock naszej trzeciej ligi grupy czwartej, ponieważ będąc na 10 pozycji w tabeli, 9, przepraszam, miała przed meczem z Awią najmniejszą ilość straconych bramek. Zaledwie 29 razy przeciwnicy pokonywali bramkarza Pawła Sokoła, który zaliczył 8 czystych kąt w tym sezonie. Natomiast jeśli patrzymy na bramki strzelone, Wisłoka Dębica pod tym względem była trzecią najgorszą drużyną w całej lidze. Zaledwie 36 trafień na koncie drużyny z Podkarpacia. Awia natomiast najlepsza ofensywa ligi, 77 bramek, nieco więcej straconych niż Wisłoka. Ale tak jak sam powiedziałeś, Awia była liderem. Natomiast trzeba powiedzieć też sobie jeden fakt na temat tego spotkania, że to było arcyważne spotkanie z perspektywy Dumy Lotniczego Miasta. Żółto-niebiescy musieli wygrać, aby czuć się nieco pewniej przed tą ostatnią kolejką i meczem z Czarnymi Połaniec. A więc przed samym spotkaniem ja osobiście stawiałem wymęczone 1-0 dla Awii Świdnik. Natomiast no później czas pokazał, że jednak było trochę łatwiej.
1: Pierwszy gol w Świdniku padł już w trzeciej minucie. Powiedz, Co działo się w pierwszej połowie tego spotkania?
2: Pierwsza połowa podobna do drugiej, tak jak wspomniałeś. Trzecia minuta, Andriy Remeniuk, a więc najlepszy strzelec żółto-niebieskich. 15 bramek na jego koncie w tym momencie. Rozpoczął nam strzelanie już w trzeciej minucie po małej akcji w środku pola Kacpra Jodłowskiego. Andriy Remeniuk przechwycił futbolówkę w okolicach 16-15 metra i skierował ją do bramki strzeżonej przez Pawła Sokoła. Później Damian Zbozień, 29 minuta, wyjście do głowy też okolice 11 metra i Damian Zbozień pokonuje bramkarza przeciwników. Mamy 2-0. Co ciekawe, Damian Zbozień strzelił łącznie dwie bramki dla Avii. W drugiej kolejce na samym początku rozgrywek i w drugiej kolejce od końca już w 33. Patrząc dokładnie na nazewnictwo, mieliśmy 2-0. Wisłoka nie wyglądała jak zespół, który w ostatnim czasie naprawdę prezentował się dosyć stabilnie. Potrafili chociażby zremisować ze Starem Starachowice, czy wygrać z Pogonią Sokół Lubaczów, która także wychodziła nam na takiego czernego konia tych rozgrywek. Remis z Chełmiankowem, czy Krzyżostrowcem Świętokrzyskim. To naprawdę są całkiem dobre wyniki podopiecznych trenera Bartosza Zołotara. Natomiast oni w tej pierwszej połowie, nie wiem, czy oddali jakikolwiek celny strzał. I naprawdę źle wyglądało to konstruowanie akcji. Nie mogli oni wyjść z własnej połowy boiska. No i rzeczywiście Avia tłamsiła swoich rywali, widząc, że były problemy w wyprowadzeniu piłki spod własnej bramki przez piłkarzy Wisłoki. Oni podchodzili do pressingu i starali się zabierać jak najszybciej pole i strzelając, strzelić jak najwięcej bramek.
1: Czy to tłamszenie rywali przez zawodników Avii Świdnik trwało również w drugiej połowie?
2: Tak, zgadza się. Kacper Orzechowski, minuta 65, zamykający akcję stoper Avii Świdnik. Po przedłużeniu głową akcji przez Szymona Kamińskiego zdobył bramkę na 3-0. Stoper Avii Świdnik wypożyczony z Olimpii Grudziądz to jedna z najjaśniejszych postaci, jeśli chodzi o ten sezon. Piąta bramka na jego koncie, a więc jak na środkowego obrońcę naprawdę dobry wynik. No i całe spotkanie ustalił nam Dawid Łącki, a więc napastnik, który przyszedł w tym zimowym okienku transferowym i z rzutu wolnego, niczym David Beckham czy Juninho Pernambucano, pokonał Pawła Sokoła i mieliśmy 4-0 po końcowym gwizdku sędziego Norberta Chrząstki.
1: Patrząc na to, że śledziłeś z bliska praktycznie wszystkie mecze Avii Świdnik w tym sezonie, to jakie możesz wnioski wyciągnąć, nawet porównywając to spotkanie do poprzednich?
2: Wnioski? Myślę, że Avia jest pewna swego. Jest naprawdę drużyną poukładaną i grają przez cały sezon praktycznie równo z tym samym zamysłem na grę. I to jest najważniejsze, że trener Wojciech Szacoń nie podlega żadnym momentom kryzysowym, że trzeba coś zmieniać w drużynie. On konsekwentnie wdraża swój plan na drużynę w każdym meczu identyczny i naprawdę za to trzeba pochwalić głównego szkoleniowca Avii Świdnik, którego właśnie posłuchamy, jak podsumował to spotkanie.
3: Może ostudzę jeszcze zapały, bo też sobie zdajemy sprawę, że ten ostatni krok na połańcu trzeba postawić, trzeba go postawić w dobrym stylu, bo piłka też czasami bywa brutalna i musimy zachować chłodną głowę, ale zgadza się, dzisiaj wykonaliśmy ogromny krok w kierunku miejsca, w którym wszyscy chcemy być. Też nie chcieliśmy umniejszać rangi tego meczu, znając wynik spotkania w Rącznej. Nie chcieliśmy uciekać od tego, że to jest najważniejszy mecz w sezonie, no bo taki był. Dzisiaj musieliśmy wygrać to spotkanie. Przygotowujemy się normalnie, tak jak co tydzień na mecz w połańcu, po to, żeby tam pojechać i w dobrym stylu z klasą zakończyć to, co zaczęliśmy przed sezonem.
1: Avia Świdnik bardzo dobrze zaprezentowała się, wręcz świetnie w starciu z zespołem z Dębicy. Powiedz natomiast, już tak wracając do ogółu tego, jak drużyna ze Świdnika spisywała się w tym sezonie, co, jacy zawodnicy stanowili o sile Dumy Lotniczego Miasta, jeżeli chodzi o ten sezon?
2: Idąc po kolei, w bramce Mateusz Białka, aktualnie 12 czystych kąt na plecach tego młodego golkipera i drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej, tylko Adam Wilk z Chełmianki Chełm ma przewagę jednego czystego kąta więcej, więc to na pewno był element układanki trenera Szaconia, od którego rozpoczynał całe budowanie składu. W obronie najczęściej Damian Zbozień, Kacper Orzechowski, no i tutaj w rotacji Rafał Kursa, a więc kapitan, i Kamil Rozmus. Damian Zbozień, wiadomo, doświadczenie, dwa puchary Polski, super puchar Polski, piłkarz z niesamowitym bagażem piłkarskim, który poukładał nam grę w defensywie Avii i przy nim wyrósł właśnie właśnie Kacper Orzechowski, o którym wspominałem wcześniej, wypożyczony z Olimpii Grudziądz, zaledwie 20-letni zawodnik. No, według mnie taka nieoczywista gwiazda tego sezonu. Piłkarz, który może spokojnie walczyć o miano piłkarza żółto-niebieskich w tym sezonie. W linii pomocy Paweł Uliczny i Szymon Kamiński. Gdyby nie ta dwójka, z pewnością nie oglądalibyśmy tylu zwycięstw. Paweł Uliczny 10 asyst, Szymon Kamiński 11 bramek. No fenomenalnie uzupełniali się ci dwaj panowie w środku pola. Na wahadłach Marcin Pigiel oraz oczywiście drugi z zawodników, których chciałbym wymienić, a więc Michał Zuber. Michał Zuber przychodzący ze Świdniczanki, 8 bramek. Marcin Pigiel bramek 7 i naprawdę oni walczyli w defensywie i w ofensywie. No z przodu bramek może nie było, natomiast Dominik Pisarek fenomenalnie walczył o pozycję dla swoich skrzydłowych i Andrii Remeniuk, no najprawdziwa gwiazda. No myślę, że w Świdniku dawno nie mieliśmy zawodnika z taką jakością.
1: No można powiedzieć, że Awia jest już prawie pewna tego awansu do Ligi Centralnej, biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy niedawno, czyli to, że Górnik Łęczna spadł do drugiej ligi, no to jest duża szansa, że szykują nam się lokalne derby pomiędzy Awią Świdnik a Górnikiem Łęczna. Zapytałem o to Mateusza Bartoszka, spytam również ciebie. Jak zapatrujesz się na to spotkanie?
2: Zapatruję się bardzo ciekawie, ponieważ na tym poziomie trzeciej ligi grupy czwartej brakowało nam takich prawdziwych derbów. Wiadomo, największym spotkaniem w Świdniku z pewnością były derby ze Świdniczanką Świdnik, chociażby właśnie podopieczni trenera Jankowskiego w pierwszym spotkaniu przy ulicy Sportowej 2 wygrali 3-2, co było wielkim zaskoczeniem. Natomiast Świdniczanka zakończyła sezon na 17 miejscu, więc nie można było do końca patrzeć na to spotkanie pod pryzmatem tego, że może tam się wydarzyć wiele. No, wiadomo, derby rządzą się własnymi prawami, bla bla bla, Świdniczanka kończy 17, Awia jest pierwsza. Była Chełmianka Chełm, to były chyba najgorętsze derby Lubelszczyzny, ponieważ tam naprawdę działo się wiele pod względami kibicowskimi i piłkarskimi, ale teraz Górnik Łęczna, drużyna, z którą nie mieliśmy szansy grać w tych oficjalnych spotkaniach. Mówię tu oczywiście o piłkarzach Awi Świdnik. Ostatnio jedynie mecz towarzyski w styczniu. Wtedy nam padł wynik 1-1, no ale to są spotkania towarzyskie. Tam nie grają wszyscy piłkarze, którzy zazwyczaj występują w tej wyjściowej jedenastce. Mógł być to mały przedsmak tego, co będziemy widzieć w drugiej lidze. Miejmy nadzieję, że będziemy widzieć w drugiej lidze, ponieważ Awia nie jest jeszcze pewna awansu w 100%. Jeśli podopieczni trenera Szaconia przegrają w Połańcu i zostaną na pierwszym miejscu w tabeli z liczbą oczek 74, Krzeostrowiec, wygrywając ze Spartą Kazimierza Wielka minimum 15 bramkami, może przeskoczyć Dumę Lotniczego Miasta. Wiadomo, piłka widziała wiele. Natomiast w tym momencie to Awia Świdnik jest bliżej awansu do drugiej ligi.
1: Dziękujemy ci, Bartek, za twoją bardzo długą relację z tego, co działo się u Awi Świdnik. No i miejmy nadzieję, że będą mieli oni okazję zaprezentować tegoroczną świetną formę w drugiej lidze.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: No i tym razem na sam koniec porozmawiamy o innej lubelskiej drużynie, tym razem na poziomie PKO BP Ekstraklasy, ponieważ Motor Lublin zakończył swój sezon w ostatniej kolejce, przegrywając 0-4 z Legią Warszawa, a to spotkanie śledził siedzący obok mnie Ignacy Chodowski. Cześć Ignacy.
2: Dobry wieczór.
1: Powiemy sobie chyba na początku krótko o samym spotkaniu. Wojskowi wygrywają przy Łazienkowskiej 4-0. Spoglądam na statystyki. Nie wyglądało to może aż tak tragicznie, co może sugerować nam wynik. Natomiast czy rzeczywiście to podopieczni trenera Marka Papszuna byli aż tak lepszą drużyną od żółto-biało-niebieskich?
2: Wydaje mi się, że Legia po prostu rozegrała najlepszy mecz w tym tragicznym, może nie tragicznym, ale no poniżej oczekiwań poziomie. Wydaje mi się, że trzeba podkreślić jednak fakt, że Lublin miał już zapewnione to utrzymanie i pewnego rodzaju ciśnienie zeszło z zawodników Mateusza Stolarskiego. Ciężko było też oczekiwać, żeby w ostatniej kolejce jakoś wznieść się na wyżyny tej piłkarskiej, swoich piłkarskich umiejętności. Wydaje mi się jednak też, że trzeba się skupić na tym, że Motor, no tak jak mówię, na dwóch pozycjach dokonał zmian. Na pewno trzeba podkreślić to, że w pierwszym składzie wyszedł Kacper Karasek, który właśnie dopiero zadebiutował w podstawowym składzie w tym sezonie w barwach Motoru Lublin. Oprócz tego oczywiście zawodnik skrzydłowy, który przyszedł do nas w jedyny zimowy transfer Motoru, czyli Duńczyk Santos. Te dwie pozycje wiadomo, że może nie były pozycjami newralgicznymi, ale jednak ciężko było też powiedzieć, żeby Motor walczył o coś więcej na Łazienkowskiej, a wiadomo też, że Legia walczyła o wejście do europejskich pucharów. W przypadku, jeśli GKS nie wygrałby spotkania z Pogonią Szczecin, to Legia awansowałaby do Ligi Konferencji Europy. Jednak finalnie w 90 minucie drużyna Rafała Guraka wyrównała stan spotkania z Pogonią Szczecin i to właśnie katowiczanie cieszą się z Ligi Konferencji Europy, a Legia musi spisać ten sezon na straty. W zeszłym sezonie też piąta pozycja w tabeli, w tym przypadku trochę wyżej, ale jednak niestety też poza pucharami drużyna Marka Papszuna. No chociaż trzeba też pamiętać, że Legia zimowała w strefie spadkowej, a zakończyła tuż za europejskimi pucharami.
1: Wracając do Motoru Lublin, żółto-biało-niebiescy skończyli te rozgrywki na 12 miejscu w tabeli z 43 punktami na koncie. Wiemy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i po tym, co widzieliśmy w poprzedniej kampanii, no to myślę, że kibice chcieliby, żeby ich klub był nieco wyżej w tabeli. Natomiast pamiętajmy, jest to dopiero drugi sezon Motoru po powrocie na salony polskiej piłki nożnej. Dobry wynik, czy według Ciebie można było z tego wyciągnąć troszeczkę więcej?
2: Tak jak wspomniałeś, 12 miejsce, 43 punkty w porównaniu do zeszłego sezonu, w którym jako Beniaminek podopieczni Mateusza Stolarskiego finiszowali oni na 7 miejscu w tabeli z 49 punktami. Na przedostatniej konferencji pomeczowej właśnie trener Mateusz Stolarski powiedział, że no mimo wszystko patrząc na suche liczby, no to jest to niestety sezon słabszy i nawet jeśli motorowcy by wygrali dzisiaj ten mecz, no to dorobek punktowy byłby mniejszy niż w zeszłym sezonie. Trzeba też patrzeć na to, że drużyna z Lublina kończy ten sezon z 10 wygranymi, aż 13 remisami i 11 porażkami. I tutaj taka ciekawostka, że więcej remisów w całej lidze miała tylko Krakowia. Tyle samo remisów w lidze miała wspomniana już wcześniej Legia Warszawa. Kolejny w zestawieniu jest Lech Poznań, który ma tych remisów 12. Z czego Krakowia, tutaj uwaga, w ostatnich 5 meczach ligowych zanotowała aż 5 remisów. Tutaj dzięki temu też się oczywiście podopieczni Bartosza Grzelaka utrzymali. Ale trzeba no, zwrócić uwagę na to, że Motor właśnie tymi remisami zajął jednak dopiero tą 12 lokatę w tabeli. Gdyby parę tych meczów, w tym na przykład spotkanie z Rakowem Częstochowa, zakończyło się zwycięstwami, to myślę, że na spokojnie Motor by mógł myśleć o europejskich pucharach, o tym, żeby zająć miejsce może nie GKS-u Katowice, ale żeby właśnie do końca walczyć o te europejskie puchary.
1: No właśnie tym chyba ostatnim newralgicznym momentem dla podopiecznych trenera Mateusza Stolarskiego była przegrana z GKS-em Katowice, a więc drużyną, z którą walczyli o miejsce w pucharach, ponieważ wcześniej, tak na szybko liczę, 7 spotkań bez porażki, m.in. remis z Górnikiem Zabrze, wygrana z Zagłębiem Lubin, remis z Rakowem Częstochowa, a więc były to wyniki naprawdę, które mogłyby być trochę obiecujące. szokujące, później nam się to lekko posypało.
2: Posypało się, ale też wydaje mi się, że patrząc na potencjał tej kadry, którą miał do dyspozycji trener Mateusz Stolarski w tym sezonie, jest to wynik, myślę, że proporcjonalny do tego, jakich zawodników miał w swojej talii właśnie trener Mateusz Stolarski, biorąc pod uwagę też właśnie wszystkie aspekty pozaboiskowe, to, że kadra nie za bardzo się zmieniła w porównaniu do pierwszego sezonu, no bo jednak jest jeszcze paru zawodników i było paru zawodników, którzy nawet w pierwszej lidze reprezentowali Motor. Wiadomo, że no tutaj ponad wszystko wybija się naprzód Karol Czubak, który pomimo 18 bramek w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy kończy na drugim miejscu w klasyfikacji Króla Strzelców PKO BP Ekstraklasy, bo Tomasz Bobczek w ostatniej kolejce zdobył dwie bramki w przegranym notabene spotkaniu z Brookbet Termaliką Nieciecza. Dawno nie było takiego napadziora w Motorze i powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że gdyby nie Karol Czubak i jeszcze oczywiście czasami postawa czy Iwana Brkicia, czy szalone wypady Jacka Mbaye NDI, to i oczywiście fenomenalnej postawy w wielu spotkaniach Bartosza Wolskiego, to byłoby ciężko myśleć o tym utrzymaniu, ale jeśli mówimy o tym, jakie twarze ma na przykład Motor po tym sezonie, no to na pierwszy rzut oka widać, że tu chodzi jednak o Karola Czubaka i byłbym szczerze zaskoczony, możesz mnie zweryfikować po przerwie naszej wakacyjnej, czy tak się stanie, ale uważam, że Karol Czubak nie będzie już reprezentował barw Motoru Lublin w następnym sezonie. Jeśli nie zakończy się to transferem do mocniejszego klubu w Ekstraklasie, to będzie to przynajmniej wyjazd na zachód gdzieś, bo jak wiadomo, Karol się sparzył, był w Belgii, tam się nie udało, ale jest to jednak zawodnik jeszcze młody i który ma bardzo rzadkie cechy dla dziewiątki, a wiadomo, że dziewiątka jest to towar deficytowy w Europie.
1: I tutaj będziemy mieli mały przerywnik w naszej rozmowie, ponieważ będę miał, Ignacy, do ciebie jeszcze jedno pytanie, natomiast w międzyczasie posłuchajmy trenera Mateusza Stolarskiego po ostatnim spotkaniu.
3: Skończyliśmy na 12 miejscu ostatecznie, więc na pewno w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie było 7 miejsce, chcieliśmy przynajmniej się do tego zbliżyć. Twarde dane pokazują, że tego nie zrobiliśmy. Natomiast ja też uważam, że w tym momencie utrzymanie Motoru Lublin to też jest sukces. Nie ma tutaj się co oszukiwać, bo patrząc na to, kto skończył za nami, kto grał dzisiaj jakie mecze i jak ta liga była zwariowana, uważam, że również trzeba docenić to, że udało się utrzymać Motor w Ekstraklasie.
1: Mówiliśmy o Karolu Czubaku. Starałem się w głowie ułożyć najlepszą trójkę motorowców w tym sezonie. Myślę, że ty bardziej śledziłeś poczynania żółto-biało-niebieskich niż ja. Ja wpadłem na pomysł ustawienia tego w następujący sposób. Karol Czubak, Jacques Mbaye Ndiaye i Iwan Brkić. Czy miałbyś jeszcze kogoś, kogo mógłbyś tam wepchnąć ewentualnie?
2: Dodałbym jednak Bartosza Wolskiego. To jest też moim zdaniem postać, która w jakiś sposób może być twarzą tego projektu z tego sezonu. Też wiadomo, że był on kuszony w trakcie jeszcze tego sezonu przez inne kluby i pewnie podobnie jak Michał Król, gdyby miał takie podejście, to opuściłby szeregi żółto-biało-niebieskich. Tutaj też właśnie a propos Iwana Brkicia, wiadomo, że jest to też ostatni sezon chorwackiego bramkarza w drużynie Motoru Lublin. Po tym sezonie odchodzi on do Legii Warszawa. Wydaje mi się, że te trzy twarze właśnie, które wspomniałeś, plus ewentualnie Bartosz Wolski, to są zawodnicy, którzy na pewno stanowili nie tylko o sile Motoru, ale też dali tej drużynie utrzymanie. Liczę na to jedynie, że w następnym sezonie Motor jednak dokona większych wzmocnień, bo zdecydowanie potrzeba ich, żeby myśleć o tym, żeby się utrzymać w PKO BP Ekstraklasie. To jest bardzo ciężkie zadanie, pokazał to ten sezon. A po powrocie Wisły i Śląska Wrocław może być tylko ciężej.
1: No i wszystko zostaje w rękach nowego dyrektora sportowego Wejko Nikitowicza, który będzie musiał zastąpić Michała Króla, Iwana Brkicia i potencjalnie innych zawodników, którzy odejdą z Motoru. Dziękuję ci bardzo, Ignacy, za tą rozmowę.
2: Kłaniam się nisko, dziękuję, dobranoc.
1: I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu Lublin to Sport. W przygotowaniu tej audycji pomogli nam Ignacy Chodowski oraz Bartosz Litwin.
4: Za fantastyczną realizację odpowiadał niezawodny jak zawsze Mateusz Wiak.
1: Słyszymy się z wami klasycznie za tydzień w niedzielę o godzinie 19.
4: Dzisiaj żegnają się już z wami Filip Lech
1: oraz Bartłomiej Płoszaj.
4: Do usłyszenia.
0: Lublin to Sport.

0: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.

Jak co niedzielę kilka minut po 20 zaczynamy audycję Za Górami. Łukasz Komsta, dobry wieczór. Zapraszam do tego, aby pozostać do końca naszego dzisiejszego bloku audycji, czyli w zasadzie można powiedzieć, że prawie do północy. Zerówka, basment jeszcze nas czeka i świetna muzyka do samego rana, wybrana przez redakcję muzyczną Akademickiego Radia Centrum. A zaczęliśmy od utworu, który tak szczerze mówiąc ciekawe, czy większość słuchaczy uznaje go za oczywisty, czy słyszy pierwszy raz. To chyba zależy od pokolenia, bo to było jak niezwykły sen i sen się spełnił, że minęło już ponad 20 lat. Dla mnie osobiście to jest cały czas coś nowego, cały czas co się w mojej świadomości ukazało niedawno i ciągle ciężko mi jest przyjąć do swojej jaźni, swojej świadomości to, że już 20 lat od ukazania się albumu CD grupy Kombi, ale grupy Kombi 2. Tej grupy, która jest pisana często przez dwa i albo właśnie z dwójeczką. Kiedy ukazał się ten krążek, to ja miałem do niego taki, powiedziałbym, stosunek ambiwalentny, ponieważ zawsze mam jakieś uprzedzenie do tych nagrań, do tych projektów muzycznych, które bazują na kłótni, na sprzeczce, na podziale zespołu. No, co się wtedy stało? Cóż, Sławomir Łosowski nie chciał brać udziału w reaktywacji zespołu Kombi, więc trzej koledzy pozostali, to znaczy Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i Jan Pluta, założyli właśnie to Kombi 2. A on nie wyraził zgody na to, aby nazwać to Kombi, więc taki zabieg z tą dwójeczką albo z dwiema literkami i stosowano. No a właśnie Waldemar Tkaczyk jest bohaterem naszego dzisiejszego wydania audycji Za Górami, ponieważ 18 maja obchodził swoje urodziny. Urodził się w Mławie w 1954 roku. No i jest to postać, która właśnie łączy zarówno to drugie Kombi, jak i to pierwsze Kombi. Również jest to autor zarówno słów, jak i muzyki do tej piosenki, która przed chwileczką wybrzmiała, czyli Sen się spełni. No ale skoro jesteśmy już przy Kombi, rzadko kiedy sięgamy aż tak głęboko w muzykę polską w audycji Za Górami. Jeśli ktoś lubi muzykę polską, to oczywiście przede wszystkim zapraszam w każdy poniedziałek o 20 na dwugodzinną audycję Tomka Kowalewicza Polskie Nagrania. Tam będzie zawsze wszystko, co najnowsze, natomiast my czasem sięgamy do takich archiwów. Do tych archiwów właśnie teraz chciałbym sięgnąć, do piosenek mniej znanych, nie takich przebojów, które się z tym pierwszym Kombi większości słuchaczy, którzy zespół ten w ogóle znają, może kojarzyć. Chodzi tutaj o takie, powiedziałbym, nagrania rzadkie, rzadko obecnie prezentowane i nawet również chyba wtedy, kiedy się ukazały, to też nie do końca popularne. Ja przypomnę, że Sen się spełni to jest utwór, który zadebiutował na liście przebojów programu 8 października 2004 roku. Był na liście przez 8 notowań, osiągnął 41 miejsce, czyli gdzieś tam był w ogonku, potem wyleciał. Natomiast te dwa utwory, które będą za chwilę, to już jest prawdziwa historia. Królowie życia. Pierwsze notowanie w ogóle listy trójki z 24 kwietnia 1982, bo wtedy ono miało miejsce. W tym notowaniu miejsce 26 i tylko jeden raz, potem już ani razu Królowie Życia się nie pojawili na antenie wtedy programu trzeciego właśnie. Natomiast drugi utwór Jej wspomnienie. Pobyt w top 22 tygodnie, wszystko 6 notowań, najwyższa pozycja 9. To był z kolei 28 kwietnia 1984, czyli notowanie 105 i 106. Przenieśmy się w te czasy na chwilę, bo myślę, że naprawdę warto i mogę się założyć, że większość osób, które w tej chwili są z nami, nie zna aż tak dobrze twórczości starego Kombi i chętnie sobie te właśnie utwory przypomnę.

Królowie życia i jej wspomnienie. Pierwsze kombi, pierwsze z początku lat 80. w audycji Za Górami w Akademickim Radiu Centrum. Jeszcze do 21:00 zapraszam, jeżeli ktoś w tym momencie włączył radio, dostroił się do częstotliwości 98,2, no to niech zostanie. Niech zostanie, bo naprawdę warto. Idziemy dalej. Tina Turner. Tina Turner pojawia się czasem, zwłaszcza jej starsze nagrania w naszej audycji. Jest kolejna ku temu okazja, mianowicie dokładnie dzisiaj jest trzecia rocznica jej śmierci. I sięgamy znowu do tego pierwszego albumu, który nazywa się Tina Turns the Country On. Niesamowita gra słów. To są lata 70. Nagrania naprawdę archiwalne. Dzisiaj w rozgłośniach radiowych, z tego co za każdym razem sprawdzam, praktycznie już w ogóle nie prezentowane. Część z tej płyty się już pojawiała u nas na antenie w niedzielę, no a część jeszcze została. Ja oczywiście zachęcam do tego, aby sięgnąć po całą tę płytę pierwszą i posłuchać, bo oprócz utworów w stylu zupełnie country, takim typowym country, zgodnym z tytułem tego albumu, są tam jeszcze utwory w stylu bardziej rockowym, a również spokojne ballady. I dzisiaj posłuchamy sobie dwóch kawałków: He Belongs to Me oraz Long, Long Time. Tina Turner.

Jakiś czas temu w audycji Za Górami pojawiała się już chyba ze dwa razy Joanna Zimmer, wokalistka, o której dzisiaj prawie już nikt nie pamięta. Wydała ona na początku wieku taki album My Innermost i właśnie dziś jest okazja, żeby jeszcze do tego wrócić. Jej utwory się pojawiały przy okazji jej urodzin, natomiast dzisiaj mamy rocznicę, a w zasadzie wczoraj minęło równo 21 lat, to był rok 2005 od ukazania się tego pierwszego albumu Innermost, z którego piosenka Believe weszła wtedy na wiele, wiele list przebojów, nie tylko w Polsce. Natomiast cała reszta utworów z tego albumu wcale tak nie była często prezentowana w rozgłośniach radiowych, nie pojawiała się też na żadnych listach przebojów, a myślę, że warto. No warto ze względu na to, że trochę cała historia Joanny Zimmer jest smutna, ponieważ po tym spektakularnym sukcesie, który był rezultatem bardzo wytężonej pracy, trzeba przypomnieć, że wokalistka jest osobą niewidomą od urodzenia, więc no na pewno napotykała pewne trudności w tym, żeby się przebić do muzycznego mainstreamu. Potem wydała kilka albumów, ale to już był taki asymptotyczny zanik popularności do zera. Obecnie prawie w ogóle nie nagrywa. No więc ten właśnie krążek My Innermost wkładamy do radiowego odtwarzacza i posłuchamy z niego sobie dwóch utworów, które się nazywają Power on Your Side oraz Any Other Day.

Jak w każdym wydaniu audycji Za Górami, czas na krótką podróż do Jugosławii. I to nie byłej Jugosławii, tylko Jugosławii, bo idziemy również w czasie do lat 70. 21 maja minęła rocznica urodzin Slobodana Stefanowicza, który miał pseudonim Boba, czyli występował głównie jako Boba Stefanowicz, zmarł 9 lutego 2015, niestety nie ma już go z nami. Był znany głównie jako wokalista takiego zespołu z Latni Deczacji, czyli Złoci Chłopcy, tak można by było chyba to przetłumaczyć najlepiej na polski. To takie słowo, które ma pewne zabarwienie, ciężko oddać po polsku, ale mniej więcej tutaj o to chodzi. I sięgamy do prawdziwych archiwów, ponieważ ten zespół z Latni Deczacji to jest naprawdę historyczna sprawa. To są pionierzy. Pierwszy okres to są lata 1962-1967 i nagrali tylko wtedy 3 epki i 2 single. Natomiast w zasadzie potem się ten zespół rozleciał i już ciężko można mówić. To znaczy działy się różne projekty muzyczne, niektórzy tam wyróżniają dodatkowo, co się działo, ale ten typowy okres twórczości to są właśnie te lata 60. No i z tych nielicznych nagrań, które się wtedy nagrały i do dzisiaj zachowały, sięgamy po 2 piosenki, które jeszcze w naszej audycji oczywiście nie były prezentowane, bo po ten zespół sobie sięgaliśmy. Pierwszy utwór to Meni ne treba nikog, czyli nie trzeba mi nikogo, nie jest mi nikt potrzebny. Natomiast drugi utwór to Ne żelim kraj, czyli nie chcę końca, nie życzę sobie końca. Tu taka ciekawostka, po serbsku nie powiemy Ne żelim kraja, czyli w dopełniaczu, tylko Ne żelim kraj. Zarówno przeczenie, jak i twierdzenie to jest ten sam przypadek, biernik po ich niemu akuzatyw. I Polacy uczący się języka bardzo często mówią tak jak po polsku, chcę koniec, ale nie chcę końca. I jest to troszeczkę tam lokalnie niezrozumiałe, ponieważ tego przypadku dopełniacza się nie używa, więc Ne żelim kraj, nie chcę końca i Meni ne treba nikog jeszcze wcześniej z Latni Deczacji w Radiu Centrum.

Godzina mija nieubłaganie. Czas się żegnać już niestety, ale zapraszam na audycję Za Górami za tydzień. Zachęcam do pozostania, do wysłuchania zerówki basmentu w Akademickim Radiu Centrum i w ogóle do słuchania radia naszego przez cały tydzień, regularnie zarówno programów w ciągu dnia, jak i audycji autorskich wieczorami. Łukasz Komsta przed mikrofonem był z wami przez tą godzinę. Bardzo serdecznie dziękuję, a zostawiam was z Agnieszką Chylińską, która dokładnie wczoraj obchodziła bardzo, bardzo, bardzo, powiedziałbym, okrągłe urodziny i nie można wobec tego dnia przejść obojętnie. I na zakończenie zabrzmią dwa utwory zespołu ONA, Czarna Myśl oraz Rośnie we mnie gniew. Obydwa utwory z takiej płyty, chyba troszeczkę już dzisiaj zapomnianej. Serdeczne dzięki, życzę miłego tygodnia, miłego wieczoru, wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Cześć.

0: świetna muzyka. Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Oj, ale to jeszcze nie, Minuta do 21. Radek Barszcz, kłaniam się w niedzielny wieczór. Zapraszam do audycji Zerówka, zapraszam na najbliższą godzinę. Naprawdę mocny tydzień za nami i mam nadzieję, że teraz to odpowiednio wybrzmi.

i ciach. No to był naprawdę mocny numer, to był naprawdę mocny tydzień Metallica w Chorzowie. The Day That Never Comes, nagranie z albumu Dead Magnetic. To był pierwszy singiel z tej wydanej w 2008 roku płyty Metallica. Czy ktoś z Państwa tam był, widział i słyszał na żywo w ten miniony wtorek w Chorzowie? No proszę się dzielić wrażeniami, opiniami 515-515-982 albo i zdjęciami. W zerówkowych social mediach też można się odzywać, Facebook, Instagram, tam zerówka pisane przez 2O, albo na TikToku, na którym jak zawsze trwa live. Pozdrawiam wszystkich live'owiczów, Radek Barszcz, tak, proszę na TikToku szukać, no i się dzielić, bo mnie tam nie było, więc chętnie poznam Wasze opinie. Niezwykle ubolewam, widziałem setlistę z tego koncertu i ubolewam jeszcze bardziej. No i z tego, co widzę na tej playliście, to tak naprawdę jedyne nagranie z lat 2000 to było właśnie to The Day That Never Comes. Ani słowa, ani kawałka z St. Anger, a szkoda, ale może następnym razem w Polsce, a wtedy na pewno na tym koncercie będę. O! A właśnie o latach 2000 jest ta audycja, ale myślę, że Państwo to już wiecie, bo gramy razem już od 8 miesięcy. No i co dzisiaj przed nami, że tak przedstawię? No będzie eklektycznie, ale to chyba nie dziwi, bo będziemy podróżować przez brzmienia lat 2000 od metalu przez hard rocka, aż po klubowe brzmienia lat 2000 i dodam to już teraz, nie tylko lat 2000, bo zaczynamy sobie taki nowy kącik, nie wiem na ile on będzie regularny, ale ten pomysł na ten kącik przyszedł mi do głowy w zasadzie już tydzień temu, kiedy tak fantastycznie popadał deszcz i przypomniał mi się pewien utwór z lat 90. o deszczu właśnie. A jeszcze te dzisiejsze, tak potrzebne przecież opady mnie przekonały ostatecznie, że to jest dobry pomysł na dzisiaj. Od tygodnia nie ma dnia, żebym sobie nie zagrał na słuchawkach, nie posłuchał tego właśnie utworu, więc stwierdziłem, że w audycji to też muszę, bo inaczej się uduszę. Po prostu muszę się z Państwem podzielić. Ten nowy kącik nazwałem sobie Skok w bok, czyli wychodzimy na chwilę poza ramy lat 2000-2010. Przed nami nagranie z roku 93 i utwór z jednym z najdoskonalszych gitarowych intro, jakie znam, a trochę ich znam, no proszę tego posłuchać.

No co to jest za nagranie, to ja nawet nie... Proszę nie regulować odbiorników, to nadal jest zerówka, tylko po prostu skoczyliśmy sobie w bok. No, a kiedy słyszę w prognozie pogody, a zdarza mi się słyszeć, że mamy dla Państwa złe wieści, bo będzie padał deszcz, no to ja się... Tak, z takich złych wieści to ja się bardzo cieszę. Sweet, sweet rain, niech pada, bo naprawdę jest sucho, a ja ze wsi jestem i widzę, i mój trawnik lubi to. Jean Loves Jezebel, tak nazywa się ten angielski zespół, założony przez braci bliźniaków Michaela i Jaya Astonów, założony na początku lat 80. I wtedy też w latach 80. w zasadzie w końcówce zespół osiągnął taki pik swojej popularności, grając no typowy dla tamtego okresu hard rock z natapirowanymi włosami, makijażami i tak dalej, później skręcając w stronę nieco bardziej, użyję tutaj jednego z moich ulubionych angielskich słów, sophisticated, czyli takiego wyrafinowanego grania, i ten utwór, to nagranie Sweet, Sweet Rain z 95 roku jest tu doskonałym przykładem, bo mimo że sznyt to jest ewidentnie hard rockowy, to ma w sobie coś głębszego to nagranie. No i ten wstęp, ten fantastyczny, niepowtarzalny wstęp, którego naprawdę mógłbym słuchać w kółko. Skok w bok. Nie wiem, jak często takie skoki będą się zdarzać, albo w jedną, albo w drugą stronę, czyli do lat wcześniejszych i do lat może nieco późniejszych. Nie wiem, jak często, ale tym razem no naprawdę, naprawdę musiałem ten utwór zagrać. A dodatkowo to nagranie tak mi przypomniało o pewnym utworze Happy Set, bo nie wiem, czy Państwo też to słyszeliście, ale wydaje mi się, że wyczuwam tutaj pewne podobieństwo na poziomie śpiewania, frazowania w zwrotce. Proszę posłuchać. Manewry szczęścia teraz.

Manewry szczęścia, że ho-ho, ruszały się firanki i wszystko wokół. To Happy Set oczywiście z albumu Podróże z i pod prąd rok 2005. 20 minut po 21, czyli 1/3 audycji, no i 515-515-982. Kto jest, kto słucha, to zachęcam do meldowania się. I pytanie dodatkowe, czy ktoś z obecnych przed radioodbiornikami był, widział, słyszał Metallicę na stadionie w Chorzowie w miniony wtorek? Proszę dawać znać, proszę zdjęcia nawet wysyłać, jeśli ktoś ma. A co więcej, można nawet i filmy, ale to już raczej na Facebooku albo Instagramie zerówkowym. Tam też zapraszam. Z konta w kąt dzisiaj, tak można powiedzieć, bo mieliśmy nowy kącik, skok w bok, no to teraz kącik, który kilka razy już w naszej audycji gościł, Radio Bis na Bis, czyli wspomnienia zespołów i utworów, które w Bisce regularnie wybrzmiewały lub dzięki tej stacji zaistniały w umysłach szerszego grona słuchaczy. W kategorii najoryginalniejsze nazwy zespołów, panowie, dosyć wysoko. Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni.

Trabant driver. No, Trabant, dziwne słowo dla niektórych, być może niezrozumiałe, ale jeszcze 20 lat temu to był dosyć popularny na polskich drogach samochód. Co się stało z tymi wszystkimi Trabantami? Nie wiem, no raczej nie zardzewiały, bo to były samochody, których karoseria była robiona z tak zwanego duroplastu, więc one raczej nie rdzewiały. Więc gdzie się podziały? Dobre pytanie. Za to zespół Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni, którzy ten utwór wykonywali, z tego co widzę, konsekwentnie działają. Posty na Facebooku pochodzą nawet z tego roku. Jeśli dobrze naliczyłem na zdjęciach, to jest to 9-osobowy skład, więc naprawdę szapoba, słowa uznania i podziwu, że w wieku na oko panowie już jakiś czas temu przekroczyli 30, a może nawet i 40 lat, udaje im się w dalszym ciągu utrzymać i prowadzić zespół. To naprawdę jest wyzwanie, żeby znaleźć czas na taką działalność. Powodzenia tym samym. Szkoda, że bis listy już nie ma, bo pewnie byliby wysoko. Dobrze, trochę teraz radiowych, muzycznych wspomnień, które połowa maja od 7 lat niestety przywołuje. 18 maja minęło 7 lat od śmierci nieodżałowanego Chrisa Cornella.

You Know My Name. To jako pierwsze, czyli nagranie z Casino Royale, czyli z pierwszego Bonda. Jamesa Bonda z Danielem Craigiem z 2006 roku. To nagranie już było kiedyś w naszej audycji przy okazji audycji filmowej. A przed chwilą supergrupa i to definicja wręcz supergrupy, czyli Audioslave, 3/4 Rage Against the Machine i rewelacyjny wokal Chrisa Cornella. Jedno z moich ulubionych nagrań w ich dorobku, Doesn't Remind Me, to prosto z płyty Out of Exile z roku 2005, która wczoraj, 23 maja, skończyła 21 lat. No pełny tych fantastycznych, historycznie premier jest Maj. Szkoda, że w tym przypadku pokrywa nam się to również z tak smutną rocznicą. Czy ktoś z Państwa był na festiwalu Live Oświęcim w roku 2014? Tam po raz ostatni w Polsce wystąpił wtedy zespół Soundgarden i co to był za rok w ogóle? 27 czerwca Soundgarden na Live Oświęcim, 3 lipca Pearl Jam na Openerze i 11 lipca Alice in Chains na Sonisphere Festival w Warszawie. Więc na przestrzeni 2 tygodni tak naprawdę 3 z 4 zespołów wielkiej czwórki grunge'u wystąpiło w Polsce. 2 z tych 3 udało mi się wtedy zobaczyć. Zachęcam do dzielenia się, jeśli ktoś był na którymś z tych koncertów. Wiecie, gdzie pisać. Tymczasem 23 minuty do 22. Smutnych rocznic ciąg dalszy, bo dokładnie 16 lat temu, 24 maja 2010 roku, w wieku 38 lat, odszedł Paul Gray, czyli ówczesny basista grupy Slipknot.

Vermilion Part 2. Jeden z tych nieoczywistych przytulańców na szkolnych dyskotekach, tak? Byłem na takiej dyskotece. Swoją drogą może playlista w takim stylu, szkolne dyskoteki i te utwory, przy których można było nieco bliżej, nieco odważniej podejść w któryś jesienny wieczór, no, bo raczej już nie w tym sezonie, ale myślę, że całkiem dobrze może nam to zabrzmieć. A to nagranie z albumu Volume 3, jak nie trudno się domyślać, z trzeciego albumu grupy Slipknot, na którym również takie legendy, takie klasyki jak Before I Forget czy Duality. No, mocny to był czas dla tego zespołu, ale ten utwór dość wyjątkowy na tle pozostałych. 18 minut do 22. Kilka dni temu na kanale YouTube KEXP, myślę, że nie muszę tłumaczyć, co to za kanał, ukazało się nagranie z koncertu z okazji 20. rocznicy wydania debiutanckiego albumu Everything All The Time, albumu zespołu Band of Horses. No i nie mogło tam zabraknąć tego nagrania.

Band of Horses i The Funeral, a koncert z KXP, ten dosłownie sprzed kilku dni, niezwykle emocjonalny i niezwykle polecam. Ale dzisiaj powtórkowy odcinek, bo to nagranie też już w zerówce było, no ale co poradzić mogę na to? No, jedno z najbardziej reprezentatywnych, najlepszych, przywołujących najwięcej wspomnień z lat 2000, jeśli mowa o kategorii takiego indie rockowego grania, było nieraz i z pewnością jeszcze nieraz w zerówce będzie. Zanim po kolejne nagranie sięgniemy, to jeszcze kartka z niemuzycznego kalendarza. W tym tygodniu minęło dokładnie 30 lat od uruchomienia w Polsce połączenia internetowego przez tak zwaną linię wdzwanianą. Kto pamięta ten dźwięk? No, to były początki może jeszcze nie szerokiego dostępu do internetu, bo w roku 96 to nie każdy miał jeszcze komputer w domu, ale na pewno znaczący krok w rozwoju sieci w Polsce. No i ten dźwięk modemu. Za tydzień więcej tego typu dźwięków i powspominamy początki internetu i co się w nim robiło i co się pobierało i w jaki sposób. Zapraszam już teraz. Można powiedzieć, że za tydzień wrócimy sobie do korzeni.

The Roots, czyli korzenie. The Seed, nagranie z roku 2003. 1 marca 2003 dokładnie został opublikowany ten singiel, a grupa The Roots w tym roku wraca do Polski po ponad dekadzie przerwy. Już 7 lipca wystąpią w warszawskiej Progresji w ramach serii Letnie Brzmienia Progresji. No i to jest fakt niezaprzeczalny, te dźwięki dają jakiś taki powiew lata. 6 minut zostało do 22, po której, jak zawsze, Basement. Ekipa się tutaj krząta i rozstawia. Będzie grubo, będzie tłusto. Kiwają głowami, no pewnie, że tak, jak zawsze. Dzisiaj gościnie Controllers, więc zostańcie koniecznie po 22. A przed nami ostatnie dzisiaj nagranie, które jeszcze przed tym drum and bassowym atakiem da nam powiew wytchnienia i oddechu. I kącik One Hit Wonder przy okazji. I całkiem ładna rocznica, wszystko w jednym. 25 lat temu ukazał się album Genetic World, debiut francuskiego trio Telepop Music. A na tej płycie nagranie, które przed rozpoczęciem nowego tygodnia, przed kolejnym poniedziałkiem, przed tym natłokiem obowiązków, daje spokój i ukojenie. Radek Barszcz, jak zawsze. Szalenie miło mi tu było być przez ostatnią godzinę. Zapraszam za tydzień o 21, a dzisiaj dobrej nocy, dobrego tygodnia. Oddychajmy. Telepop Music, Breathe.

0: Minęła 22, czas więc zacząć kolejny Basement. 509 z kolei, Piotr Pruchnia przed mikrofonem i nasz dzisiejszy gość, Controlless. Przywitajmy go gromkimi brawami. Cześć!
1: Cześć, witam.
0: Controlless, witaj ponownie w studiu. Bardzo dziękuję za ten podkład, który właśnie leci. Dodam tylko właśnie, że zrobiłeś go na moją prośbę w tym sezonie. Jestem bardzo zadowolony i bardzo się cieszę.
1: Ja również.
0: Jest kozacki. No i ten basik jest dobry. Coś więcej o tym numerze może? Proces twórczy trwał...
1: Dosyć krótko. Gdzieś tam miałem już jakiś szkic w domu, jakiś wcześniejszy projekt. No i że była okazja, żeby go troszkę rozwinąć na potrzeby podkładu tutaj do Basementu. No i jakoś się udało to skleić do kupy.
0: Tak, jest ekstra. I wtedy też powstał drugi podkład, zrobił go Kasper Kotowoda i właśnie mam takie dwa od was i jestem bardzo zadowolony. Gram na przemian. Jest ekstra. Powiedz, Controlless, co u ciebie producencko? Jakieś nowe produkcje, winyle, wydania?
1: No tak. Ostatnie wydawnictwo z jesieni zeszłego roku. Mój utwór między innymi też udało mi się znaleźć na kolejnym winylu. Dzisiaj ten utwór zagram jako pierwszy. Znalazł on się też na albumie Dekada na dziesięciolecie labelu Neurofunk Society of Poland. No i tak, jeszcze jeden numer na pewno w secie będzie z tego albumu od kolegi Genoma.
0: Mówiłeś, że już wyprzedany album i raczej się go...
1: Z tego co wiem, to tak. No ale jeszcze można próbować, ewentualnie na Bandcampie może jeszcze coś uda się zdobyć. No mógłby być trochę dłuższy.
0: Ale jest spoko.
1: No a dzisiaj ogólnie...
0: Właśnie, co dzisiaj?
1: Jak zwykle cięższe odmiany ode mnie, drum and bassu.
0: Tutaj jak robiliśmy próbę dźwięku, to jakiś current value się tam pojawił.
1: No będzie parę kawałków current value jak zawsze, nie zawodzi.
0: Czyli grubo, czyli dzisiaj neurofunkowo 100%.
1: Mocno, tak, mocno. Zgadza się.
0: Także podbijcie basy, zostańcie z nami do 23. Kontrolę z zadekami i dodam jeszcze, że GTRX realizuje wizję, także z naszego linka wchodzicie na YouTube'a albo bezpośrednio na nasz kanał na YouTubie. No i tam wszystko właśnie.
1: Zapraszamy. I tam wszystko. Zapraszamy. Do odsłuchu.

0: zapali wyżłyka, co słychać na wojnie. Analizuj ryzyka spokojnie, upłynie monotonnie muzyka. Wtedy kiedy oczy zamykam, zanikam. Znika publika, ból wspomnień. Czysta matematyka decyduje o mnie. Trzecia i co z nich wynika.
1: 98,2 FM.
0: Spokojnie wiem, że to pojmiesz. Spokojnie oddychaj, zapali wyżłyka, co słychać na wojnie. Analizuj ryzyka spokojnie, płynie monotonnie muzyka. Wtedy kiedy oczy zamykam, zanikam. Znika publika, ból wspomnień. Czysta matematyka decyduje o mnie. Uczucia.

Dochodzi 23, czas się żegnać. Ostatnią godzinę grał dla was Controlless, producent i DJ z Lublina. I 5 basementów zostało do wakacji. W tym czasie zagram Hosh, GTRX, ja pewnie też i DJ Mikro. DJ Mikro już za tydzień z ekipy z Szamana Gurus. Także bądźcie z nami. No a na dzisiaj to tyle. Piotr Pruchnia, kłaniam się nisko. Cześć.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.